0: naprawdę w relacji, to po prostu reszta należy, okej.
1: To Marina, mnie nie rozgada w głupia, widzę tu to, mnie miel, pierku mi dada w głupia, cała mosi kierunk większego, każe dwie piepali dla osego, muszę mi to tam, nie muszę mi unna to tam, jak jej dziadko, i na to tak dwie piepali dla.
0: Sama Julia Tifima, to ta się kryło mówi do Antana, po słowa Hara, kiszy o żart, gdyby nie ta sama, to ten chłop, to nie ma pani ta.
1: A pro mówi to na jedy do Polarki, to się mówi to takie, ale rusa to pani ta.
0: Problemy pisma zresztą,

0: box afterwards and put that in there, that will have a good family night. And again, we'll think to do it, and we'll do that.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie